0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Kwajo Ange, hola mie yase, on y a fwe nwa kumwa ou kasuwa meyi. Son ti osre ou kale bousuan le sasa le fe sosre le mpapa si mbari isa nou. E anwenze nga e fle yi mie rasu. Hola mie yase, on y pa ele nga mwe, on y ni a fwe nga mwe ou nwe. Son ti osre anangamay, mwe ke ofe sa, ofa si elisu. E son ti di ke kula kula nga be sunzu ke beyo. Be sukru mam, mwen blen anon be o estajyon, mwen be kwin de juman. Man, apwe, ulu len a wè be ya ulu yi, utu yi nga mò balè inu. Man, kwa ele, ye okan beke na yen sa. Be se osre le, kwa fasi yi mari, isa nou. E, nyaman, se ben israeli ya wò. Yon, ola mye yi ase, oni nyla, nga mwe onyen yi, apwe nga mò sini lò. Ye son ti osre anangamay, ke ofe sakpa, ofa fasye, anwanze nga e fe yi mien rasu. Yi ke kwa kwa nga mwa sunzu koyo, oni pobo yi afilye, yi chinjin yi yon mien sou le nou, fe so sre le, papa simbali mwa ti nyan kwa, yi ni isa nou. E nyaman, Radio Maria, yon ofa e per Jean-Claude Assin, mwe okla man nou, mien uke yi, osun yi bo, osese yi, man jwe jwe le nyan, ye okan yo. Maman Je Celestine, yon la mien yase, oni kpa ele, nga mo famen yi ngwan sou, oni ywe ywe ele, nga bwe mien, obo li bo, ogwe bo klaman, o famen yo fe so sre le mfafa sin. Maman Mari mo sre ya mien man, be nga be klaman nou, isa nou, Radio Maria, yon osre wkale, bo swan le, sasa le, faman, be nga be siye, juman dile ka nga yi fleje so si, oni be kwa kwa be afilye. Oh, maman, efa, esre, efa Radio Maria wan, osre, ofa man, be nga bwe, be ukali radio. Oh, maman Mari, nyray, fanyan, owa mwe ba fe, mwe tu pa jen, okle be ale, fo sa, fa, fa fa siye besu, man, ye, be yue yue le, be unen, nou, oni wawen nou, esre wan. Siye, oni nye mou, esre le kasyen, esre, efa man, be nga be unen, oni be wawen, otitiri nou. Mfa mien kounan, mfa man mien. Ye indey, oti nan le. Mien o man, mien o fa man, idou man, oye kan voule titi. Be nga we, esre nyan mien fa man be, we, be wukali radio, on be obesye be sou radio sou, be mindeke, esre nyan mien be fa be man be, nan man, be wawe, oni be unen, blek asyen nou, be fin yue nou, be fite. Mien, ti be son kwen kwa, be esre le, nan fo, sobe nou oblengwi men nou lo. Konan Clemence, wan besre nyan mien befabe man, Kofi konan Jean-Louis, konan Menia Nathalie, aka ayogman Therese, adye akosibye Véronique, oni be afilien a efleyi aswan, bobou, oni tokle. Man, ya ki be ou man kwa, be ou ten tche be son, be nou oblengwi men nou lo. Esre yue efaye man, Gérard Anglan, Maxime Yoboué, Joseph Onglan, Enes Konan, Kongwe Josephine, Oka Kwaku, oni be aglopo nou, be nga obe wawè, oni a djouman nyamien i aglolo. Esrebye, beten Kwasi Touré, iwam, yon besre nyamien fabeman Kwasi Beten Touré. Isan Amlan Vivial, Touré Adjoa Jonaz, Touré Ngoran Ferdinand, Kwe Amlan Madeleine. Alo bo ba, yon esre yon mien efabe man bibi ba, oni watra patumata. Esre vye efaye man Kwaku Kofi Ambroise, mien, oya ki yon ten kye yi, oswe yi nou, i bleng bi men nou lò. Esre vye kou efaye man, eswe Josephine Adwa Apo, mola ou kongregasyon se Notre Dame de la Paix nou, man mien, oswe yi nou, man otran se se fwe, oni yanj mon be afyen. Et si as-tu le thé, yuam bien esre amie fabeman, yorobla Agnès, lobo Marie, le thé Maturin. Maman, Je Celestine, ouan esre amie fabeman, yao afwe Marie Yolande, yobwe Dwe Hélène, kwasi Kwaku François, yao Kofi, nzin Fatma, ma mien o so be mo amelu i ble ngwi melu lo e mo yawo i wan israel mien fa be ma i ni ma bla gba ajua claris mien oni be a robo nu be nga be sini vie nu i ni ka ni siri ka nu ma mien ya ki be un kra be un ten che be o so be nu i ble ngwi melu lo si e oni ni mo e ga ba israel mien fa ma ni be mien ya ki be un kra be ten che be so be nu o ble ngwi melu lo ma be di memo o ye ma le ama israel
3: Sie ba wa wa fue bedmanu
4: amen
3: bunya minu aure
4: sie kula fue obolinglo oni asie mu jesus christ nu aure emi bien otinya mi wa afungba ye mari mo si ma bien oni wa fanga o fali kwe yo uli yo oni ale pilati blesu bebo bo wa kandasu o uli besiedi oli blolo oli lesan O fiye fiteli, o fuyi amyesu, o kutrensi amya pa semansu. O filo ba, wa asunzu benga be imosu, oni benga be uli. Mbu wa we ufwe na ole, asonu katolik. Klo mfo fwe mevli, te a chichele, be une jasule, oni ngwa moli ma vilye. Amen.
3: Esi ba o nyamyesu, modu mafu, mobleng bi dilem bla, moklun sa nyasyen suwa ko faye nyamyesu lonsa.
4: Ande. Ma enu aso alie ya ki tenkei e miangu mede e ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kla ba fi an yo sanu bakan o klun ba jesus
4: klun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni vieke amen
3: Miso ay mari ale mo ay dan emi ni etran ve kan vo bla me kla ba fi an yo sanu bakan o klun ba jesus
4: klun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni vieke amen
3: miso ay mari ale mo ay dan emi ni etran ve kan vo bla me kla ba fi an yo sanu bakan o klun ba jesus
4: klun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni vieke amen
3: E quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
4: Oh, Fabulibo, on y allait, on y a fouet quoi. Amen.
5: Marie, moi, et que Christ, Jésus, offre une fidélité. Quand Jésus offre une fidélité, il y a une fois, mon père, nos soins. Bruni, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Beosu, se ma fama msama, ma faorama, bengbemu beosunu, se ma fama misa, ma faorama, invienu, nsubume inaule. Kebe didi le mokuen, jasin fuemu, be yali kun swason, nu, ye, toma obinu, bato besin anwa, ke jesu bali. O grani be afiele, o selike, ma angue onyamutran, ye, o selito make, fa osamai, mungiwa, nya, Nsai, fao sa famai, fao la mienu. Na yo akroa si fokun, sangaye bu mina ole. Toma oteli suke, mimi, onimi amye. Jezu yo seli ike, woi ma onimi, ye abu mina ole. Benga mo, be ima wa umami, sangaye be bu mina ole, belye sutie. Ya uma, Jezu e ima su, se elafi suke, mari, sain. Jezu yo seli ike, elye sutie. Ye sinya mi ekola fwe, ke owa Jezu ofi yenu fiteli, me umwany onyani aungwe. Esere o, eni mari idumanu, yoma enyan aungwe, asye unwa onyami yesu lo, Jezu idumanu.
3: Esi ba onyami yesu, modu mafu, mobleng bi dilem bla, mokun sa nyasi yesu wa kofa enyami yesu lonsa.
4: Ande, ma enu aso alie, ya ki tenkei, ke emyangu medie, ya ki kebinsa. Na aki ile mabaye na kai de itenu. Amen.
3: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan o klun ba jesu.
4: Klun fwe mari nyamieni sere mai te fwe ande oni ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan o klun ba jesu.
4: Klun fwe mari nyamieni. Sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ay mari ale moye da emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan o klun ba jesu
4: klun fwe mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: E kan vusie oni ba oni wawe fwe.
4: O fa bolibo oni ane oni fwe kla. Amen.
3: Marie nyamieni
4: seremai.
3: Marie nyamieni
4: seremai.
6: Marie imoye nyonsu Jésus ofuli nyamiesu. Jésus oseri ikasi fwe meke amu banya wawa ufwe ifangane. Amu adimi la lufwe Jerusalem wa oni jide mwa inu. Oni Samari men inu lele ofagyu asye i ayuele lo. Ke okani isonde pe nyunu le omani inusu. Bole ufwe okatali isu be imaye wa ume kon. Ke mo be in otangulo lo bo Jésus kusuma ofuli nyamiesu. Kokon benian sanyo oni be untra le fwe ba fite be unle na ba se be ke galile fwe mo nzutiema amun kinawa amun tanguro lonio jesus mo ofuri okasori amun wa ofuri nyamiesu o wa ise sin ke ngasa ikun ko ri so be sari be sin jerusalem lo ke be juli lo be fuli ngro so anu lo be ko tranin lo yoli pierre oni chan on est Jacques, on est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu. Yeah, Jacques, Boti Alphe, Iwai, on est Simon, Boti Zeloton. Yeah, Jid, Boti Jacques, Iwai, Bekura, Bebotikon. Benoît, Nyamiesrede, Soutiti, on est Blabiemou, on est Marie, Boti Jésus, Yoni, on est Jésus, Inya Maman. Ndeninde, Marie, Otedi, Isogouman, Omae, Owe, Afien, Oukaema, Yeminde wawe ufwe ifangane. Afi yengumi ekula yuma isolike. Ye yi otangrolo ye enya ifangane. Ye si nyamye ke wakasi fwe mu beminde wawe ufwe mari otranibe afyen. Ebo ekunde wawe ufwe ifangane. Yuma yeni mari etrantiti. Yemi Jezu idumanu.
3: Esi ba onyamye su moduma fu mobleng bi dilembla mokunsa nya siensu akofa nyamye su lonsa
4: ande ma enu asualie yaki tenkei ye miangu medie yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu. Amen.
3: Miso ay Marie ale moeda e miniotra e kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Miso ay Marie ale moeda e miniotra e kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande oni ibike. Amen.
3: Misoa in Marie ale moeda e miniotra. E kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklun ba Jezu.
4: Klun fwe Marie nyamieni
7: Serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande On y vieke. Amen.
3: Et quand vous siez, on y bat, on y va ouer au fouet.
7: Oh, fa bolibo, on y en est, on y a fouet quoi. Amen.
3: Marie nyamieni.
7: Seremai.
3: Marie nyamieni.
7: Seremai.
5: Marie, imoye, insansu. Ah, au fouet, au gralia koutoumou besou. Pendant que tu kenou, que Pierre, au cani, Jésus, indécrédit, nzrafoumou. Be, a on ebaye, au sangani. Na, babisa Pierre, on y mangoumou beke, on y a mamou. Nzi offre ke, e yo. Pierre Oseli Beke, Amukaki, Amunjuin, Amukrokla, Amubla, Ma Besone, Amu Jeju Dumanu, Na Wayaki, Amute, Wake, Amu, Amunya, Wao Fui, Mo Nyamiopli, Wafable, Amu, Afin, Wao Fui Song, Nyamie Okanin de la, Iwan Ofable, Amu, Oni Amu Mamu, Oni Bengamo, Beo Mwai, Fin, Nyamie Ofleli, Bekwakrai. Pierre Okani inde kwangba ekun ye oturi befo o seri beke amu yi amu blenga nu san tetemu be afien be ngamo be fali inde su be son libe lekun son san lele akbisan be ururi benu ke be o leken krai be trani akotomu be ninge krilembo be di anu ase be bubu kwaunu be serenyamie likawre La Marie Ouli yemi priwai ane asonu odi iso juma kumbai Ouli yemi mamu esrema owu bakpangban ma sran pangban befa beun be manyami esinyami afali Marie I aune bai afali wa ofui itranure esrewo fa wa ofui kumba faura in ma ifawo kurulei ifa kre Mais au moins, et mis Jésus de Manu.
3: Et si bon yamiesu, mon de ma fou, ma bling bi dilembla, ma consagne à siens soa, qu'on fait sou lansa.
7: Ande, ma enoa soalie, ya ki tenke, ya miangou medie, ya ki kebinsa. Na ki le, ma bay na kai, de tenu. Amen.
3: Miso ay Marie, ale moeda, et miniotra. Et quand vous blâmez clava, fion yon sanu bakan, au clumba Jésus.
7: Fue Marie, nyamieni, serema ite fuem, ande onibike. Amen.
3: Miso ay Marie, ale moeda, et miniotra. Et quand vous blâmez clava, fion yon sanu bakan, au clumba Jésus.
7: Fue Marie, nyamieni. Serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ay Maria ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande On y vient, Amen.
3: Miso ay Marie, ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue Marie, nyamieni, serema ite ifuem ande on y vient, Amen.
3: Miso ay Marie, ale moida e miniotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
7: Fue Marie, nyamieni, serema ite ifuem ande on y vient, Amen.
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklu ba jesu
7: klu fo e mari nya mieni sere maite fo ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklu ba jesu
7: klu fo e mari nya mieni sere maite fo ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklu ba jesu
7: klu fo e mari nya mieni sere maite fo ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien nyo sanu bakan oklu ba jesu
7: klu fo e mari nya mieni sere maite fo ande oni ibike amen
3: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
7: o fa bolibo oni ande oni fo kwa amen
3: Mari nyamieni
7: seremai
3: Mari nyamieni
7: seremai
6: Mari imwae inansu Mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufle kun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jembie benumale kun uni nyamie klo Jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntiri i anie kun ofi nyamie sulo oseke nyamie i tranre Oh, Sramo be afien yoringa. Nyamien oni be tran, bewe imvli, ibobo oye be nyamien. Onunui bewe mwen ikula, vyen onu malekon, sunle oyweli, banle oyweli, afen yweli, afin men la lien onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu, odu mwa fuli nyamien su, Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi onu malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran oun lo srele
3: Esi ba o nyamye su, modu mafu, mobleng bi dilembla, mokun sa nyasye suwa ko fa nyamye su lonsa.
7: Ande, ma enu aso alie, ya ki itenkei, ya imiangu medyei, ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
3: Miso a imari, ale moedan, emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan, okun ba jesu.
7: Klon fo imari, nyamyeni, sere ma ite fwem, ande, oni ibike. Amen.
3: Miso a imari, ale moedan, emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan, okun ba jesu.
7: Klon fo imari, nyamyeni, sere ma ite fwem, ande, oni ibike. Amen.
3: Miso a imari, ale moedan, emini otra. Ekan vo blame klaba. Ba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo blame klaba fien ne sanu bakan oklu ba jesu
7: klon fo mari nyamieni sere maite fwem ande oni ibike amen
3: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otro e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni ibike amen
3: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
7: o fa bolibo oni ande oni fo kwa amen
3: mari nya mi ni
7: sere mai
3: mari nya mi ni
7: sere mai
5: mari mo e nusu mari odi fa mi nya mi sulo Il est sans sou, bien coup, au Galibla, Canalo, Galilée Menu, Jésus, ni au Wali Fetrisson, Ibo, Befleli Jésus, Yassin Fouemunke, Bebla Lobby, Benzain au Yuli, Yé, Jésus, ni au Selike, Belemanzan, Jésus au Selike, Midolien, on y a Juma, ni au Selin, Zansou Fouemun, Beke, Ndeklamo, Oko kankokle amu, amu niansu, beyo. Koye son, yobwe sensien, begingile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jeje oseli beke, amu sa nje befagwa. Numa oji, begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye oseli beke, sien, amu sabye. Amfa koman alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakaki nzan osima kamwe befani fi sans na sufomu bo besali nje besi kamwe ofio ale supengmen ofleli bien mo oja blanche na waseike titi bedu mo besu nzambo oife yeke Okuti bin besu ngamo oima fei. Okusuma afa nzambo ifei. Afa silile waju bikisa. Jeju inzo liemo oyili kikli yolinga. Lai oyili soka nalo. Ye jeju otili israele. Anei mo ou nyamiesu otran matan jeju. Oti ibolo famye blai. Ote di isoju mamai. Kenkulai onya elika. Okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owa jeju ini mari afaili eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomu ayi emi jeju idumanu
3: esiba onyamye su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa
7: ande ma enu asualie yaki tenkei Kwa miangu mele, ya keke binsa. Na aki ile, mabaye na kai, di itenu. Amen.
3: Miso wa imari, ale mwaeda, emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan, nyo sanu bakan, okulu ba jezu.
7: Kulu fwe mari, nyamieni, selema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
3: Miso wa imari, ale mwaeda, emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan, nyo sanu bakan, okulu ba jezu.
7: Kulu fwe mari, nyamieni, Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande Oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda emini otro. Weka mbo blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okulu ba jezu.
7: Kulufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso a imari ale moedan e mini otra. E kan vo blame klaba fien yo sanu bakan o klumba Jezu.
7: Klum fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni ibike. Amen.
3: E kan vo siye oni ba oni wawe fwe.
7: O fa bolibo oni ande oni fwe kla. Amen.
3: Mari nyamieni
7: srema i.
3: Mari nyamieni
7: srema i.
5: Mari kan vo le. Emi siye un anvwe.
7: Emi siye un anvwe.
5: Jésus, si et moi m'voie.
7: Jésus, si et moi m'voie.
5: Yemi, si et moi m'voie.
7: Yemi, si et moi m'voie.
5: Kounfou Marie.
3: Sremaï.
5: Kounfou Yamieni.
3: Sremaï.
5: Kounfou Jésus.
3: Sremaï.
5: Tu pas qui fois mon bessin grand foi.
3: Sremaï.
5: Aura beau foi mon béforme vos foi.
3: Sremaï.
5: T'es au foi mon béti pata foi.
3: Sremaï.
5: A son nous foi mon béni.
3: Sremaï.
5: A si un soir foi mon béni.
3: Sremaï.
5: Ngrulo fwemu beni.
3: Sremaï.
5: Marimo omamwaye.
3: Sremaï.
5: Marimo omanwasey.
3: Sremaï.
5: Marimo omanwangwey.
3: Sremaï.
5: Nyamekruwamo onunu menu fwemu beten.
3: Sremaï.
6: Anyama kretiamo, eu amo eu amkura.
3: Sie, ba, wawe fwe, bedmanu.
7: Amen.
8: Marie, batanyo mye monyo. Yeni marina.